karta na burek, a taki porcelan. Smotry ma cibulka ma tapety parmazan. Pięć kilo heraku, lebo gypsy, Calvin Klein. Tak, poznaję to, że nie szczęście.